hłowne taki przypad żywieniu. Je tu ta kuriozna stawizna przy swytłych mistrzostwach kolesowaniu w Kanadzie. Niemiesze swojenskie mustwo dość kolesowario za wone wubiedziowanie. Tu ci byś uzranieni, a tu iż dobiesze maser mustwa zaskoczyć, co na koleso szwikny czaj. Woprawdzie 100 kilometrów je potem przetrwał, co kone dobiesze do jeszcze cija 70 kilometrów do pedalu stupacz. By pak przypomału, tak dobiesze przestanć, jury jemu do namowiesze. Cioch kolesowario maja mustwe cokonie, dwieja byszczaj koraj, a cici niemi jeszcze dłoność swojo mustwa. Co na wubydziłaniu w obdzielicz, gdyż nie by ma ser mustwa za słowensku, co na koleso szwiknu. By mustwu prodze kutne, konsekwentne rozliż, toż nastupa kwalifikacji za olimpijski ryb. Tuż jest ma ser na koleso szwiknu, kiż je przed 9 latami posledni raz co na kolesowarskim wubydziłaniu w obdzieliu, kajż sam praj. Haj, kajka to kuriozna stawizna, kajki to przypad żywieniu. Maser, je netko wujki rek, respektivne so vonim netko reči na vonich svetovih mistrovstvah kolesovanju Kanadže. No a ja, što su Serbia takle koncidina šitko nanojstajli, što šport nastupa Jan Reo nam nedam o tem rozpravja tu serbskim rozvosu Bedelk našestče Denis Wenzel. Prajmi, že se nadžemni nic netko počmi na kolesu, ale hišče doma kuchni s kovjom ruce.

No a to by další kulturny wiersz, kunst tydzienia, wużiske rybowe tydzienie su otworene, hać do kunc oktobra so pola nastu we horni wużice haty wotwoja. Na przykład, a to możecie se rade czerwene do swojskie protyczki naszmonycz, przychodny kunc tydzienia radworju. Aj, to nemili zapasz, a lica maja po cywych rybowych tydzieniach wosebite wubiedziłanie, pytaja menujcy najlepszy recept za sprzyjotowanie albo warenie pieczenie kapa, hać mudry prażyć ponoj albo nad wohenjom kiba za kapa nidom dymisz, hać do kunc oktobra możecie wasz recept zapodać posta euro kiwaja, a tyś knia z receptami ma so zestajić. No a komuś nitko zup kapa chce się kwoszczynki ko wokuwa kapa zeswodzić dać, kaś prajne przychylne kunc tydzienia z cie do radwaria witani, a kotre pokiwy do przychylnych dniów tak liście za was mamy nidom tu serbskim rozwosu jacy syda. Tak, już a little.

Jörg Weiseberg tam już zaspiewa. W obchodzie Złota Rihanna nazema je nam kiwała. Katrin Lipsyna nam też zaspiewa. W Babi Liczu, który poszedł się, a to je Mirci Metzli.

0: jasne.
1: A nie tylko Abdoczyski je na Morawu. Jacač, cice či serbo, je tu kvilu dolnih Bojanovicach, česky na mora ve popuču tam, sveča na svatého Václava, svoje hody, to žnija tež letuše víno. Čera je znova nimale stoporo modžiny na ronach drastach, tak menuja to kroje rejovavo, po tak menovanem maju, to je vysoký štom. Podobnie naše mije, toto bychu bose kodzo a spiwajo popuczu, to słyszycie po zatku. A ja dżęca potom zaraja cymbalowe skupiny przy tamniejszych widowych pincach a prosza do zromadnego spiwania, kujżeli to dojedzie się też skupina Serbo na Morawu, co by się równie to się lubić dała. No ale oni jsme tam z kameru za wulatko popuczu byli. W mediatece możecie się to rady jeszcze raz wobladać. A co do czysko świata zanurić tam namakacie przynosz kwo podałkach. A możecie się też haj raz w czysku na ronu drasku tradicje a zasadnie wobladać, jak to tam, tu kwinu, dolnich Bojanowicach w czyski wupada a klincz.

0: Nic je nož dolných Bojanovicách. Súčera hiesovali nie tiež Britní Michalkách, mała wieska, na kromie Wojerowskie hole, tam miachu sobotu wujki, wujki swiedzin, široko wotywrychu tam swoje wrota, niemaleszych statoku, a prosychu tak na wujki dworowy swiedzin. A Diana Fryczyc Grymichowa jest tam tyś dojowa, a je 2,5 godziny trebała sobie szitkę statoki wopytała, a se tyś to raz dokładnie wobladała, a tyś na końcu no luba Diana lubić dała.
1: Lepiej se to Brytniano Michalscy zorganizować muli miesu. Najlepsze wiedru. A se w ludzi, kocy iż ukoczuja sobie sadujo, a rozladujo bousy a dwor. Cieniaczy dworu wita hosti z bliska a z daloka, a to pod jasnym hesłom dożywić prawe wiesne żywienie. Na tomczykiec, pazorec, kujaszkiec albo metaszkiec dworie poskiczuja kofetykanc, wino, huczpu a wiezo też staru techniku. W osobie są woblubowane traktory, też tutu lanc. Wieska je po strukturie tak mienowany Puczhutz, to ryka. Statoki leża na prawo, a na lewo po boku drogi, za nimi, gdzie potom nydom się słuchon na polo, albo też na wuku. Miena statoku klincza serbsko. Hacz do 80 lat, tak so je mi runie też jeszcze we wsi opodstatniło, jest so tu po puczu na hasach jeszcze serbscy ryczało, dżęca tu na rzemie z wiesenami, niko wiac nie najdu. Wosławsku naladu, postachu so nieczywajcy toho holcy brytnianskiej, rejowanskiej skupiny, kotrzysz z oblikachu si swiedzińsku drastu ewangelskich serbów. A gdy sztuta stuczka zaklinczy, to nie trzeba czy nikoho dwójcy, trójcy prosić, to so automatyscy sobu rejuje. Osobitostka za statoki tyś we Wojerowskiej holi je. Co zastupisz do kóźdoho dwora przez tak mienowany dworowy wobwuk. A murjowane są statoki, kierze kajsz tyś rodza abróżnie ze zczerwienego cyjela. A wolnie szwieska jeszcze tak mała była, co dziwasz. Što su vjesnjenio tu na nohi stajili, kajka pisanost hostčom napšečo sapa. A tiš mi, tuš klitu, zasutak.
0: Rade tola, Diana Fryczyc Grymichowa, pobyl v Britní Michalkách. A je rozprawiała o tamnejszym dworowym swiedzeniu biedl knasedom jeno, a tyś o pożonowaniu zapszał chcemy rozprawiać. Runy tak, kajż o Wendisch Festiwalu Texasu, tam spomnijcie tyś pobyli. Runy tak, kajż runie słyszeli tyś dolnich Bojanowicach. Serbski rozwoz za was tyś kunc tydzenia popuczu, tak zosmy dyre zastarani. Bądźlu rano z dobrymi informacjami. Bilk nasadom je, a to je muski kodelane odstawki.

0: Kurskifahrer Gabriel Schnauker, a tuta tradicja, pożonowanie koniec zapszaho, w obste hija z lita 2008. No widzisz, dalsze nuoszcze z naszej domizny, ma nie tylko Milan za nas.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Milan Greulich.
2: Też w drugim kole wólbu wiesnanosti gminy Nebelčice są meno Mirko Domaška hustčišo na wólbnych listčikach jevi, hač dosta oficjalny kandidat Tomas Klar woso. Po tukwilnym rezultacie docpie Domaška 1,4%, Klar 47,1% woso. Doskonczny wuslietk wólbu sođenca przyponił wozywi. Nieposredny po prynim kole bie Domaška na napraszowanie mediów zdzielił, so zastojnstwo wiesna noste nastupi, jeli w drugim kole většinu vosov dobudže. W texaskim Serbinie su včera svoj mjestem hižo 8.30 Wendisch Fest osvečili. Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jun znova tovarstvo Texas Wendisch Heritage Society, kiž so za zdjaženje kultury pomnik potomnikov serbskih vupučuvarjov zasadžuje. Zahajili su svedžen z nemskorečnej božej službu v cirkvi, v kotrež bješe farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinie vitaše hostči a informo vaše vostavi znach serbskich vupučovarjov do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové rad Lubín posvědčil. Po dopodnějších gemšach su novo tvar přepodali, v kotrym šma 80 ľudí miestno. Farar Křesťan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujarjo sjatočnost převodžachu. Tvar traješe leto a pačeše 1,1 milion euro. Cí štvorče Sakska spěchovava, zbytke vosada sama nazběrava. Nové rad Lubín stejí na miestne starie brožnie na dvore Ralbičanskeje fare. Pod navodom dirigentki Judit Kubicec su prinja Serbska kulturna brigada, Serbska komorna filharmonija a skupina Johannes und die Gerstengarbe čera večer posleni raz predstavili oratori Vulkotna voda, spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Dieže 100 zajemcov z Českeje a Vužice by se do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnišeho kulturného tovarstva džakovachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajšu postvu dobre kooperácie v přichodže dále viesč. V podstupime bučera večer v ustajenca nadčasne serbske vumilstvo v otevrena. Viacač 120 zajemcov by na vernizážu přišlo. Skupinie NSK Lipsk a kolektív Vakuum pokazate tam svoje najnovše tvorbe. Hudžbne v obrubi štaj v otevrenie Shannon Soundquist a Paul Geigerzähler. Stopom pokaza vumilča Janže van Hell svoju serbsku track performance. To byście powiedzcie, kiedy nam akacie też na naszej internetowej stronie AW App MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca nimo moczylu, to już to słońca, 21 do 24 stopniu, a sucho.
0: Dobre wulele też, to już nasze droi nastupa. Tam jest wszystko, swobodne, błyska, czy żadne nie mam za was, tu już mam dobrą, a wiesz, tu jest, bo do dzieńczniejszego dnia. Ci mięczyny, po na po sedmiche. Dobry start do nowa tydzienia. Przyjemuj, Milana Jakub.
1: Serbski rozwóz.

Na, szyda prawie wódce zaspiewali 6 godzin 9.40. Dzieńca wieczor zasa prawie otwierać. Możecie Radio Młoda Żoma, Radio Zatkula Wusywa, tam są intensywniejsze ze serbszczyny za wuchniacych zabieraja, jak ciężko ja se serbsku rzecz przyswoić, tu już zapikcie radio dzieńca wieczor od 8 do 10. Jutze, so zaso karte placaja, wuminkario witaja na seniorowy szkod, a to dwiemal korczmie panczycach kukowie, tyś nowaczko josu w utrobne witani, jutze dwiemal pola karstena na seniorowy szkod. Jutze dale poladamy do koniec szunowa, tam so menuce grilluje, DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, przeproszuje jutze na rozmawu, a to przy towarstwem domie koniecach, w odpopodniu pieczych czekaja tam z dobrej kobasku, a z dobrymi rozmowami na was zajmcu, jutze w odpopodniu pieczych. Na zaradowanie nowo nakłada knihy Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier z wudawaczelom dr. Robertom Lorenzom od Serbskiego Instytuta z Czejuce Wieczor 60 witani, a to do slepeho do tamniejszego Serbskiego Kulturnego Centruma. A dwie gminski radzie jeszcze mam poskytku za was, rada Halstrowska Hola Sazetka, jutze wieczor 60, tamniejszy gminski sedani. A hodzinu pożyszo, sa gminska rada po wulbach w Niebeczicach zetka, niebeczance radziczeljo, sa skadżuja jutze wieczor 7, tamniejszy gminski sedani.

A gdy jsme runy hižaraz w USA, podamy so do Severa, do Kanady, a o tym jedam dojszła kuriozna stawizna. Przy światowych mistrzostwach kolesowaniu tu chwilu w Kanadzie miesze swoakskie mnóstwo, nie miesze swoakskie mnóstwo dość kolesowariu za wubiedziłanie. Tu ci byśmy zranieni, a tu już gdyby się maser mnóstwa zaskoczyć. A w obchodzie 100 km je na kolesu przetrwał, tylko nie gdyby się 270 km do pedalu stupać, ale by przepomogł, tak gdyby się potem przestać. Co kolesowariu maja mnóstwie, wyjabysz taj korajcy, czy nie miesze dłonność swoją mnóstwa, tu już maser na kolesu a neby wony maser mnóstwo ze swoakskie poskyczył, co tam na koleso so szwikny, by mnóstwo kutne konsekwencje miło rozyło, żeż nastupa kwalifikacju za olimpijskie ry. Tu się so maser na koleso szwiknął, gdzie so przed 9 latami posledni raz na kolesowskim wubiedziłaniu w obdzielił. Kajż sam praj. No a z tym je mnóstwo, aj, pomhał, a sana też polekwał tym, z tym, co może so za olimpijskie ry dalej kwalifikować. Bielk na osom je, a nie dam pokuknijmy do naszej domizny, co są nasi sportowcy takle zmistrowali. Jan Reo, Zima, sportowe wusletki tu serbskim rozwasu.

0: Suzanne Himplewachce. Z nami Zbožo Džilič, my pa chcemy nie tylko na połosmich. Z wami raczo nowinki z Hornie w Łużice Džilič.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Też w drugim kolie wólbu wiesnanosti gminy Nebelčice są mieno Mirko Domaška hustčišo na wólbnych liścikach jewi, acz dosta oficjalny kandidat Tomas Klar woso. Po tu kwilnym rezultacie docpie Domaška 1,4%, Klar 47,1% woso. Doskonczny wuslitk wólbu sojenca przyponił wozywi.

0: sobie taki nałasom je. A tam nie pędzimy, ale se pojedziemy do Brytnia Michałkow. A tam mała wieska na kromie wojerowskie hole. Tam miachu sobatu. Wujki svedzin, široko w otwrychu menucy wrota nimale šitkich statokov a prosychu tak na dworowy svedzin. Diana Fritschec-Grimichowa jest tam też dojewa, a je dwie pohodziny trebała, żeby ši statoki raz wopytała, a se šitko tak prawie a dokładnie za nas wobladała.
1: Lepie se to Brytniano Michałsce zorganizować mulinesu, najlepsze wiedro. A sobie ludzi, kocy szukodzują sobie, sadują, a rozladują bousy a bochy. Cynacze dworu, wita hostiu z bliska a z daloka, a to pod jasnym hesłom dożywić prawe wiesne żywienie. Na tomczykiec, pazorec, kujaszkiec, albo mietaszkiec dworie, poskiczuja kofetykanc, wino, hučbu a vezo tež starú techniku. Vo sebe sú obľubované traktory, kajž tuto lanc. Vieska je po struktúrie tak mienované bučhúc, to reka. Statoky leža napravo a nalievo po boku drohy, za nimi, že potom nedomše svúhon na polo a potež na voku. Miena statoku klinča serbske. Hač do 80-tych let, tak so je mi runie tež išče veľsi vopodstatnivo, je so tu popuču na hasach išče serbske rečavo, džen sa tu nažem je s viesenami, niko viac nenajdu. Vosavsku náladu postáhu so nečívajce toho holce britnianskej riovanskej skupine, kotrež z oblikachu si svedženskú drastu evangelských serbov. A de štuta stučka zaklinčí, to netreba, če nikoho dvojce, trojce prosič, to so automatice sobu rejuje. Osobitostka za statoky tež ve vojerovskej holi je, zo zastupíš do kojždoho dvora přes tak mienované dvorový vobvuk. A murjované sú statoky, keže kajž tež rodža a brožnie z červeného cieľa. A vlnie švieska hišče tak mała byla, so dživaš, što sú viesnenio tu na nohy stajili, kajka písanosť hosťom napřečo saba. A tyš mi, tuž klitu zase tak.
0: A to na štěty švy. Potom podla na dvorom svědženiu Brytny Michałkach Diana Fritschec-Grimichová je nám votam rozpravila 7 hodin 9 až 40 je.

0: Nova Jane, Michotzisch, Saspiwa, Aswun, Sosonan, Asmiwa. Ach, Schodawa Rinsche, Sidam Hodjin, Pecha Postaje.
1: Nabożne Słowo.
0: Gute Ma, Jen, Sarano, Milena Schwedzic, Zmiwocic.
2: Drude, Pseu se proszcze mir. Nic, dokisch beschied korune spatne było. Ale dokisch sobie schidnem niu, pusto del koruna czasne wot miwa. Rozmowy, boeszcze, terminy, mysle, a miestem lidma wokomik, u kotrymsch możesz woprawdzie raz krótka przy sebi być. Mir zamne nereka, so szitko z mirom ste. Skryto ryka, so ne trebam nastajności fungować. So możesz krótka przeduchnąć, bez to, so bych direktne zaso do przychodnego nadoka kwatać dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skłodstawka, a pomaja mi, żywienie zaso jasniejszo widzieć. Znano mir na końcu zcyła tak niespektakularne nie kajś klinci. Ale je runy to, stoś na zaso sortiruje. W takich wokomikach potem bytnu, bo nie je niedzie daleko precz. Ale nam szym bliżej, hat szu nemiernym szydnym dniu spoznawamy.
0: Dobraj, Milena Szwedzic z Miłoczic, na roku a zamobitości farskie wikarie, panczycy kukoł.

0: Podkopa, Betel Knađević je. Kak ste katolska cirke nimski k bytostnym prašeniam našeho časa? Najvotmovi pytaja biskopojo od dženstnišeho na svojej nazemskej konferenci ve Fulže. Wolcie tam dokładnie punże, Milano, które praszenia chce ja tam rozimać?
1: Hajme z drugim cedza, cywy dzień wo kumszne inteligencji dyskutować. Kaj spisa agentura KNA je wukadzisz, co za to pismo bam żaleja, kisz żada se w odbronienie KI. Dalsza tema są niedone wulby ze silnymi wuslitkami za AfD. Wosypie we Saksko-Analckiej szak woczakuja cyrkwie wutru konfrontaciu, jeli AfD knieżąstwo przewozmie. Też wo dareniu organu a pomoc za suicid cedza biskopio na svojej konferenci debatovač. A vočakuja tam prini kroč tež nového zastupera Bamža v Niemske. Hubertus van Megen je připovedžil zo cevo oktobre ve Vatikanie vo reformach cirkve v Niemske rečeč. Vezo maja v tým zvisku tež lajske organizácie vočakovania. Dále tak ve tradicionelných hierarchických strukturách vedže do slepeje hase, písaja vone ve apelu na biskupsku konferencu.
0: Gotra sođenca skadžuje vođenstnišeho na svoje nazemsku konferencu, a to v Fulže v Hesenske.

0: bun cyszy na kujżdy pat mojeho mesja mycz, a je mi za to samo złotego muzjalu dał.
1: Syra sladła, kelko je ta hudna? Wona je tole zawieszczy jara zrytka.
0: Nie, mi so kata lubi, a tak abo znak niecham ju przedać, co je ne kelko by za nią dostała.
1: Przedać? Jutry nechasz, ale snaczla chcesz ją mynęć.
0: Nie myślu si, że niż to masz, za coś by swoją najlubszą kartu zamieniła.
1: Mam ją jedną epic, legendary, special edition kartu od Maradony.
0: Je woprawdzie krass, a najskiersza też drohodna, ale za Maradonu dola swojego muzealu ją nie dam. Nie jestem dola żadna boomerka.
2: Stola wójtuć nie daj.
1: Witaj teja. Mnie ja moje karty.
2: Tak i czikot. Mira, co tola hewak przeciło ram, gdzieś je zbożo pudla.
0: To nie tola żana rawo zbożo. Mój cyle jednore karty romadzi moj.
2: Gdzieś si kartu bakci kupisz, tola zinie nie wiesz, koro z bakcika wuczyniesz. Je potek im praszynie zboża, hać dostaniesz runie tu kartu, gotruś si przyjesz. Abo gotruś ze swój set runie trebasz.
1: Co to jest to lustia?
2: No myślach się, co smysli jest darowy za Pokémony won.
1: Ale nie romadzi moj tole żane Pokémony. Zbieramy wyso karty kopako a kopario. A żan Pokémon.
2: Woprawdzie, to gdyby się raz bliżej wobladać. Niszta pak mi ją mnie z waszymi kartami pobrachuje.
0: Co da mu na maj pobrachować? Widzisz tola, jak to z tej na ją mapie z tej.
2: Nie widzę już żadne kopaki, a żadne żrajerio. SJ
3: Kopaczko! Yeah!

0: naszych błyszczach, czy to dzięca rano iżo zoni liczera, jest w ameryskim Teksasu Serbinie miestem iżo wosem, a cicety Wendisch Fest woswyczył. Nasz kolega Klement Schmidt jest za nas namiestny, mez drugim, gdyż za serbski telewizyjny magazyn Wulatko swiedzień przewodża, a tam je tujszto dożywił, na przykład tole, teksanska kapała, zapiska, czysko teksansku polku. A ja, to są dolnich Bojanowica, za się też prasza ja. Sztodre to je, horca tam też bysze, 8,30 stopniu, a tola je na 1800 ludzi przyszło na 8,30 Wendisch Fest Teksasu, samo niemskoryczną Bożą mszu, co tam czera. Wosvičili? Tyś tu nawo tam nie znate kirluż, co tam zasłyszał, cyrki Serbinie bie połna wieriwych. A bynnyszo Teksasu doło hiżowiacy aktywne serbsce nereči, je tam serbszina, aber tyś teksanczynio reknu, je wendisch tam nadal prezentne, tak wulada stua tam niekotre serbske napisy na taflach dys a dys zaklinči niekajka serbska melodia. No a potom masz samo tej styrch, samo ža tla niekotre svoa serbsce red. Tak kajš prezident Texas Wendisch Heritage Society po takim doarstwa, ki zasadžuje so za zakovanie serbskie kultury Texasu.
1: Dobržin. Ja sem Richard Hedusch, a ja sem Serb. Guten Tag, ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendisch Heritage Society.
0: No widzisz, 8,30 z Wendisch Fest Texas im Serbinie. Poprawam, bychu tam czera rady tyś serbsku kapawu albo dziwadwu skupinu z Wużicy witali, naże pak so to lica radziło nie, zadwilecie potom na 40. jubileje swiedzenia, pak chcecie potom na kurze padza so z hoszczy z Wużicy witacz.

8 godzin posta, haj, ranče zerja su davna hiža skadželi. Zato može čeđenca večer, to nakvatač, čeđenca rano zapasli. Radio Zatkal, Zatkula vuseva 2 godine dovo, od 8 do 10 zabiraja so čeđenca intenzivne ze serbšinu za vuknjacih, tuž za pikče radio, čeđenca večer, od 8 do 10. Jutze so zaso karte placaja vuminkario vitajania za seniorowy Szkot, a to 2 maj w korczmie Panczycach Kukowe, ty sznuaczkojo su wutrobne witani, jutze 2 maj pola Karstena na seniorowy Szkot. Jutze jeszcze witani do koniec Szunowa, tam sobie nutce grilluje. DZA, Niemskie Centrum za Astrofyzyku, przeproszuje na rozmowu a dobrą kobasku, a to przy towarstwowym domie w koniecach, od popołudniu 5 czekaja tam na was, z dobrej kobasku a rozmowami, zajmcy są wutrobnie witani. Dwie gminskie rady mam jeszcze po skitku rada w Halstrowskiej Holi sozetka, a to jutce wieczor 6, tamniejszy gminski sydani. A na gminskie posiedzenie po wulbach wiesnenostys, czy do niebyczyc witani, jutce wieczor 7 to budzie tamniejszy gminski sydani. Jedi macie lożce do Slepodojec na zaradowanie nowa nakłada knihy Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier. Możecie się tam dojeć do Slepo, do Serbsko-Kulturnego Centruma, a to jutze wieczor 6.

Super jobotene, super kokot, sobet u barkwach, gaszeniszcze byli na tom wieraszku szuknych żnionych swiżynio, nie trzeba szatuszny wysz. Słyszysz o gazince plana z reportażu? Sywie, aż to dawno oszczynio szo, wiecie wam net, przerażyjom, ja som Ania Kochot-Szwarcowa, witam was uczobnie na panierzeski aktualny magazin.

0: Mamy jeszcze nieco drugiego za dzisi, jeszcze 3 tygodnie musisz uknąć, pen pak su nazymskie ferie. Pytają się, za ten czas jeszcze zaredniu zabieru. Mamy nieco za was, albo lepiej gronione domowina ma nieco za was. Wy na przase we drugim feriowym tygodniu zase na serskie feriowe grasza. A to przygotuje Franciszka Albatowa, już nasz, znają się już, szak je na zagro Nita za možinske živo v Hršebuzu, a jo cesto duce v Hršebuzkej šulach. A co tam bužo? Žo to jo? To ulicujo Franciszka vam sama.
1: Ja zu šukne žiši učobne přepšosiš na feriju Graša, a te su v 26. oktobra až do 30. oktobra v dešnje letosa. A tam zome jaden ulicu niš do Klunkera, my zome teke te dešajnske alpakaje se ogledaš. A my zome teke do Börku ješ, a tam zome pokład serskiego krala pytaš.
0: Jo, to buža redna wiec. Chtoš jo žaseše let, abo starše myža pedla byš, toš deje vaše starše pisaš na franciska.albert@domovina.de. To paši dogromade piša 10 euro. Program jo přecevet zjegar žasešich točich.
2: Nie, to njamku popšem cynisch. Zawsze bym nic. Jo, nint to napszał do uzyszy.

0: Gott la nic za ciebie.
1: Тыжение двойка су на наших сах засе свишили серске жнюны навоги забияния або вапания кокота, а собе туя был супер кокот бергвах, тен велики верашк жнюных свишиню, то грони шукны летосны предны крале сусынин то убеговали мяс собу, яден от вашащайо их было догромады бергвах, заре двар супер кокота йо домовинска жупа дольна вужица. Мария Иликовска-Винклерова повижио.
2: Heike Appeltober, jo biwa za domovinu pedla.
3: Müssen wir ho, akotzewe Büro, domovine, wo zupe, a teke, wo regionalnego Büro, a teuer, nasch taki zgromadne Projekt, a müssen se budu se sobu starasch, wo zastaranie tych żoczu?
2: Svižinska uka przy Wiliszczach, jo se pemałem połniła.
4: Ja som z Mosta.
2: Aha.
4: A to je moja żołka, jo te z Mosta.
2: Co się u, gledasz?
4: A gledasz na ten super kokot.
2: Jo ten faworit, ten wasz?
4: O, ten Loret Paulik.
2: Co wy ta kralowka, Katja Hoffmanowa?
5: Mój syn?
2: Mnie to. Jo ten prytny kral był, lietosa.
5: Jo, widać nie. Mnie to jo dobry retard.
2: Przy informacyjskiej stojnicy projekta Zoria jo był Gregor Wieczorek z uknikami.
6: Wiele wed naszych Zoria koni są iści to łapanie kokota widzieli, a dlatego weni daje to tylko widzieć. To słysza tylko temu naszemu programoju.
2: Krajny raszc okrejsa sprywianysa Martin Heusler jo przyszedł ze zagroniteju zasaskę przeszania Romi Rufowyju.
7: Ja sam słusznie o... z krajnym raszczem, ale teke moja najlubsza przyjaciółka jo kralowka żyluje, a ja tlocym palce.
2: Rejtary a ich kralowki su se zgromadzili slizy rejtowaniścia. Tam z tej Lorenz Krause a Dominik Krütel przygotowały wetbieg za rejtowania. Przez ulosowanie jo se pestaju riet za tych jaden a dwadzieścia rejtariu.
8: My są grony Johanna, ja som z Szkodowa. A ten kral, jo tym. Ja som ulosuwała, jadę.
2: Z tym, z tej Johanna, a tym byłej tej priednej. Przysiek priednych kralów z kralówkami, jo kupka na unt przewyżowała. Jaden za drugim, jo nięto rejtował przez rota, a se pokazał publiku moju. Moderirowały z tej świeżeń Franciszka Albertowa, a Berkowar Erik Bivur.
9: No, ja dem nejpere kronisz per snaż interesantnych wieców w Berkowach.
2: Ubieżowaniu z tej przyglidowałej tyke Katia Bytnerowa z Mesta, a Julia Bieringowa z Drejc.
10: Ja som přece za to, až teke nekota, da si súraz narieže, kenž do toho nie sú mieli zúpa kokoš.
2: Je to riednejšie na tom super kokoše.
11: Vížim, tak vie, da drastve o, šakohak drastve, ze šakohak ich so.
2: Jo, víš čo teke, so ča teke?
11: Jo.
2: Jo, přece nic na takých svieženiach.
11: Jo, se pracujeme až, žome, kúšte raz, serský.
2: Felny sú pegeňovali rejtary. Mogi rejtar jo przymał już za głowę kokota. Mimo uspycha, ale snaś skęcnie. Nie, rejtar jo pepadnął jano grebień kokotowej głowy, ale nient. Nient jo popojski Filip Kisel wettergnął kokotoju głowu. Wen jo był lietosa prydny kral na muszkojc dwerniściu w Smogoriowie, a nięto jo lietosny super kral. Jadnar domowiny Markus Końcar k tomu.
12: Muszce ste su dobyli ze swoim rytarom toga zupa tak. Ja se jaselim tomu, to je jana familia, ak już lieta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rytowanie wokołac. Te su si to napšaudu a zaslúžili.
2: Kto pak pepadňonient k šidle? Pemałem su rejtarie a kenie při tom žopujem viedrie doperane. A miazy su se museli teke k šidle narezaš, a to dvejc raz. To nie jo było laško. Wiele rejtarju jo se obsunulo, abo padnulo z kenie. Na końcu z tej byłej tylko ksidle przec. Drugi kral jo Lorenz Paulik z Mesta, a Cieszy tym gruntkę ze Szkeduła. Rejtare a Kenje upyšnione z wieńcami susedali wetmelowaś a sugiarze rejtowali przez rota. Lorenz Krause, zagronity za domowińską młodzinu, jo był spokojom.
13: Wszystko jo derje klapowała, nie jo se nic stało, niekutary su padnuli, ale to jo okej, okay, nic ślimne.
2: Tomu jo se mygała Franciska Albertowa przy zamknuś.
3: A aż do dnia to jo był super świeżen, also super organizacja, wiele gości, a jo, takie dobre retarje, a... Jo, prednego krala mamy teke.
5: Ale żeby już opędnie to przyjdzie lieto znowu ten super kokot.
3: Jo, to jo nie to to przeszanie, dlatego aż ten Filip Kissel bydli po pojcach, ale startuje za smogorio, a to musimy to nie to rozsużyć, gromadze z nimi tam na miestnie, żadnej to byś.
1: Ja, z takim predny superkral Jodreja Popojcare Filip Kissel wynio był predny kral na kokosze na smogarejskim dywarniszczu u Muszkojc, a z tym bydeo byś znowa superkokot tam, lec tomu tak bużo, obkrzusio se we przyducem casu.

Jej orduje przepadane ten tydzień niżelu znamuszko, tak gronione zeleny kokot wet obswietowego biurowa krajnej ewangelskie cerkwie. Z tym znamuszkom cestzi biuro konsekwentno obswietowe management wesady slednych 12 lat. Wesada jo instalirowała fotowoltaikowy zawet, cisternu za deszcz, a ekologiski obsiewała swoje skwuki. Tego ustajence a zaredowania jo przewiadła ku tej temie natury, przepada się burza w ramiku tamnego żniownego świeżenia. Pomy audio pyszne, ale temperatury są jeszcze skoro lieszajskie. Na styria 20 gradów stupa zimca wetpłodnia jeszcze termometr, słońce świeci aż do wiecora. Gwiazdy niebie burza nam obrazić noc przy 9 gradach, widzicie zajczas takim jest zase chłodno, ale takie widzicie jeszcze raz są samste uglidy, szop wiatro burza nam westać jeszcze aż do końca tygodnia.

0: Při telefonie mam nieto regionalnu pejedarku domowiny za Dolną Łużycą. Hove chyše buzu tojo Hajka Apeltova. Dobry dzień, Hajka.
1: Dobry dzień, Anja.
0: A wy na co szyknych, ako se za serską polityku zajmuju uczebnie przeprzosysz na wyczejsze obradowanie domowinskiej župy Dolna Łużyca, hove serskim domie w mieście, a na slednym zmakaniu na gwonie zgromadzinie jo stojał serski kulturne centrum we fokusu, który stejste zawożysz, bużo to wicze za se temam, Hajka.
1: Nie, to jeszcze nie było tema, dokolaż sme my zjeszczyli na gwony, aż ten zajm bene wielki, jo. My sme ga naprzeżnik rozszylili tam na gwony z gromadzinie, a ten zajm naszych dzwonków to do kupku a towarzystwo sobą zesz, jo wielki był, a to godla sme my ten czas nie to podleszyli. A we wokoknuszu jeszcze rozszylimy naprzeżniki, a ich zbieramy, my co my taki
0: W obszerny wid to goni, daje dwie wariancze za taki serski kulturny centrum.
1: Tak, jo. A w obie wariancze z tej teke przedstawiwi na gwoni z gromadzinie. A nint, co my mysz, taki niemski kroniony stymungsbild naszego dzwonkojstwa.
0: Co my to jeszcze raz przedstawisz?
1: Ja, also jedna warianta by była serski kulturny centrum w Deśnie założysz, w tamnym serskim dworje. A dalsza warianta by była hove chyżebusu przy pisanym dwerniszu. Toż to miestno ga znajome w odmawych jaczu.
0: Potak mysmy narskie, co tam uskocują. Jo, a co stoi potem wicze weseryżiszczu?
1: Wicze mamy ako prytne Fabiana Jakobsa, ako gest Procerskiego Instytuta, a on może nam przedstawić jedną inicjatywę, która się pracuje w oto, Cerske dworowe mienia ako materialne kulturne derbstwo przypoznawasz, a za to oni pytają za nosajom tie przospy, a togo dla bużo se župne przedsedarstwo z tym zabierasz. Znasz dają możność, a župa bużo nosa ka tie przospy.
0: Dla czego jest to tak ważne, aż budu derbstwo?
1: Tam dają szake mienienia, Ania. Szake to nie mają ako ważne.
0: Ja.
1: A zasadnie mamy to za ważne. Dokolaż, że w widowność te dolnosabszyny, a czym więcej my przypoznawamy, czym więcej się nażyjomne taryc teke rozszerzyją. Teke optyski, nicka.
0: Jo, po takim burze to dalszne dyskusja znasz.
1: Zawiszczy.
0: Jeszcze dalszne ważne temy.
1: Sewie burzemy naszą gwonu zgromadzinu, ako jo była przed dwiema tyżyniami ugodnościsz. My mamy w 7 szulach w Dolnej Łużycy możliwość jednego zastupnika albo jedną zastupnicę domowiny w szulskiej konferencji mieć przez głosy, ale jako obradujące dzwonki.
0: Po takim, co się takie wice do szulu gledasz, jak tam ugleda ze serskiego ucpu?
1: To my poprzednio już gotujemy, ale tam jo wista zmiana w ostatnich latach. Also wszakie dzwonki są się na umęk dali, aber so einfach przestali, a przez to jest to nie to wopnowio, kronim tak. Znasz, przyjrzą my takie lepie do umienia, miazy tymi zastupnikami a przedsedarstwom.
0: Po takim, ktoż się zajmuje za serską polityką, ho, w chyżu buzu, albo takie w bliskości, tym, że się obrzelisz na obradowaniu župnego przedsedarstwa domowinskiej župy Dolna Łużyca. Obradowanie zachopio se wicze, wytpłynie z jegarpiejszych w serskim domie.
1: Tak, jo.
0: A przy telefonie była ta pejedarka domowiny za Dolną Łużycą, to jo Hajka Apeltova. Učobný žík, až čo nás informirovali.
1: Na zdrowe zase zvyšenie.

Zupa jabłoten, zupa kokot, sobie tu barkwach, gaszę niszczę byli na tom wierzchu szuknych żnionych swieżynią nie trzeba szatuszny wysz. Słyszysz o gazince plana z reportażu? Swie, aż to dawno oście nie oszo. Wiedzę wam net przerażynią, ja som Ania Kochoć-Szwarcowa. Witam was uczobnie na panierzeski aktualny magazin.

0: Mamy jeszcze nieco drugiego za dzisiaj. Jeszcze 3 tygodnie musisz uknąć, pen pak su na zimskie ferie. Pytają się, za ten czas jeszcze zarednio zabieru. Mamy nieco za was, albo lepiej gronione domowina ma nieco za was. Wy na przasę we drugim feriowym tygodniu zase na serskie feriowe grasza. A to przygotuje Franciszka Albertowa, już nasz, znają się już, szakie wy na zagro Nita za możinskie żywo w Hrzebuzu, a jo cesto duce w Hrzebuskich szulach. A co tam bużo? Żoto jo? To ulicuje Franciszka, wam sama.
1: Ja cu, szukny dzisi, uczobnie przeprosisz na feriu grasza, a te su w 26. oktobra, aż do 30. oktobra w deszne letosa, a tam co my jaden ulicy niż do klunkera, my co my teke te deszańskie alpakaje se oglidasz, a my co my teke do Börku jesz, a tam co my pokład serskiego krala pytasz.
0: Ja, to buża redna wiec. Chtoż ja żasę się let, albo starsze może pedla bysz, toż deje wasze starysze pisarz na franciska.albert@domowina.de. To płaszi do gromady pisza 100 euro. Program ja przedsewet zegar żasę się toczyć.
2: Nie, to nie mam ku poprzem cynisz. Zawsze bym nic. Jo, nin to napszał do uzyskania.

0: chyba nic za ciebie.
1: Tydzień niedługo są na naszych sach zase słyszeli serskie żniony nawogi zabijanie albo łapanie kokota, a sobie tu ja był super kokot Bergwach, ten wielki wyrażk żnionych swyżeniu. To groni szukne litosne prydne krale są se nim to ubiegowali miast sobą, jeden a dwa szczajo ich było do gromady Bergwach, zariedwar super kokota jo domowinska żupa dolna Łużyca. Maria Ilikowska-Winklerowa powiedzio.
2: Heike Appeltova jo była za domowinu pedla.
3: My sme ho ako celé biuro domoviny od župy a také od regionálneho biura, to je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budu se sobou starať o zastaranie tých žočov.
2: Svižinská uka při Vilišťach jo se pemałem ponila.
4: Ja som z Mosta.
2: Aha.
4: A to je moja žoka, ja te je z Mosta.
2: Co šo, gledaš?
4: Ja gledaš na ten super kokot.
2: Jo, ten favorit, ten vaš?
4: O, ten Lorenz Paulik.
2: Šo by ta kralovka, Katja Hoffmanova?
5: Moj syn?
2: Mě to. Jo, ten prytný král byl, letosa.
5: Jo, vidíš nie. Mě to jo dobrý retard.
2: Při informacijskej stojnici projekta Zoria jo był Gregor Wieczorek z uknikami.
6: Wiele wed naszych zoriaków oni są iści to łapanie kokota widzieli, a dlatego weni daje to tylko widzieć. To słysza tylko temu naszemu programoju.
2: Krajny raszc okrejsa sprywianysa Martin Heusler jo przyszedł ze zagroniteju zasaskie przeszania Romi Rufowyju.
7: Ja som słusznie o... Z krajnym raszczem, ale teke moja najlubsza przyjaciółka jo kraloka żyloje, a ja tlocym palce.
2: Rejtary a ich kralowki su se zgromadzili slizy rejtowaniścia. Tam z tej Lorenz Krause a Dominik Krütel przygotowały wetbieg zarejtowania. Przez ulosowanie jo se pestaju riet za tych jeden a dwadzieścia rejtariów.
8: My są grony Johanna, ja som z Szkodowa. A ten kral, jo tym. Ja som ulosowała, jadę.
2: Z tym, z tej Johanna, a tym byłej tej priednej. Przysiek priednych kralu z kralukami jo kupka na unt przewieziowała. Jeden za drugim jo nięto rejtował przez rota, a se pokazał publiku moju. Moderirowały z tej świeżeń Franciszka Albertowa, a Berkowar Erik Bivur.
9: No ja dem nejprej kronisch per snaž interesantnych wiedzów w Berkowach.
2: Ubieżowaniu z tej przyglidowałej tyke Katia Bytnerowa z Mesta, a Julia Bieringowa z Drejc.
10: Ja som przecież za to, aż teke nekota, że sú raz narieže, kenž do toho nie sú mieli zupa kokor.
2: No to riednejšie na tom super kokoše.
11: Vidím tak viede drastvy o... Šakurák trastve z šakurákých sú.
2: Jo, víš čo také, so čo také?
11: Jo.
2: Jo, všetci, nic na takých svieženiach.
11: Jo, si pracujeme až, žome, kúšte raz, sersky.
2: Fény sú pegeňovali rejtari. Mogi rejtari obšímal už za gu kokota. Mimo úspecha, ale snaž skencne. Nie, rejtar jo pepadnu jano grebień kokotowej głowy, ale nient. Nient jo popojski Filip Kisel wettergnu kokotoju głowu. Wen jo był lietosa prydny kral na muszkojc dwerniściu w Smogoriowie, a nięto jo lietosny super kral. Jadnar domowiny Markus Końcar k tomu.
12: Mużce te su dobyli ze swoim rejtarom toga zupa tak. Ja se jaselim tomu, to je jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rejtowanie wokołac. Te su se to napszałdu raz zasłużyli.
2: Kto pak pepadnionięt ksidle? Pemałem su rejtarie a kenie przy tom siopłym wiedrie doperane. A miazy su se musali teke ksidle naryzać, a to dwejc raz. To nie jo było laszko. Wiele rejtariów jo se obsunuło, albo opadnuło z kenia. Na keńcu z tej byłej teke ksidle przec. Drugi kral jo Lorenz Paulik z Mesta, a Česi tym gruntkę ze Szkedua. Rejtare a kenje upyšnjone zvinjcami su se dali vetmelovaš, a su gjarže rejtovali přes rota. Lorenz Krause, zagronite za domovinsku mlažinu, jo bil spokojom.
13: Všechno jo derje klapovala, ne jo se nic dalo, nekotare su padnuli, ale to je ok, nic šlimne.
2: Tomu jo se megala Franciska Albertova přizamknuš.
14: A až do dneta to jo bil super svežen, also super organizacija, wiele gosti, a jo, teke dobre retarje, a jo, prednego krala mame teke.
5: Ale že bušo pet njen to pšiduce leto znova ten super kokot?
14: Jo, to jo neto to prašanje, dlatok až ten Filip Kissel bydli po pojcach, ale startujo za smogorjo, a to musime to neto rozsužiš, gromaže z nimi tam na mestnje, že neto byš.
1: Ja, z takim predny superkral Jodreje Popojcare Filip Kissel vynjo był predny kral na kokoše na smogarjejskim dvarnišču u Muškojc, a z tym bydejo byś znowa superkokot tam, lec tomu tak bużo, obkrzušio se we přiducem casu.

mi Waltarowa. To pak bużo šiško, normalnie dajo amte za kulturelne zbiehowanie maksimalnie 1000 euro. Rono tak gnepšetviži i ta za pšiduce leto tak wiele penis. We uzešnem zbiehowanju obradujo amt tu zriodu, wieliki 120. zapust myšenie bużo 12. a 13. februara. Slipjanska wysada w audio mytowana za ekologiske napšały. Jej audio przepadane ten tydzień niżelu znamużko tak gronione zelene kokot wed obswietowego biurowa krajnej ewangelskiej cerkwie. Z tym znamużkom cestzi biuro konsekwentno obswietowy management wysady slednych 12 lat. Wysada jo instalirowała fotowoltaikowy zawet, cysternu za deszcz, a ekologiski obsiewała swojskie łuki. Tego ustajence a zaredowania jo przewiadła ku tej temie natury, przepada się burza w ramiku tamnego żniownego zwierzenia. Jadro. Pomy audio pyszne, ale temperatury słyszy skoro lieszojskie. Na styria 20 gradu stupa zimca wedpłodnia jeszcze termometr, słońce słyszy aż do wiecora. Gwiazda to niebie burza nam obrazić noc przy 9 gradach, wicze zajczas takim jest zase chłodno, ale takie wicze jeszcze raz są samste uglide, szop wiatro burza nam westać jeszcze aż do końca tygodnia.

0: Zadkula.
1: Witajcie na modu żomu Radia Zadkula.
2: Studenta maja jeszcze semestrowskie proziny, a tak je sobie udało, że możemy Hanna a ja skończę zase raz zromadnie za mikrofonem stać.
1: Ale dżęca nie jesteśmy sami tu w studiu, smy się w niekoho przeprosowali. Serbscy wuknięcy.
2: A to jest dżęca mianujące nasza tema, nawuknienie serbskie rycze, kotre motywacje, czerze a pomocy za tym cia.
1: Stu jest zwa serb, jak so wuknięcy sami czuja.
2: A mały quiz mamy też jeszcze przygotowany.
1: Nitko jeszcze wyzoczytni, stu naju dżęca tu jako eksperta i przewodzuje, to dobicie so jeszcze troszkę szczerpnić.
2: Abo poladajcie jednore na Instagramie, tam smoj wam wyzotyś zaso w obrazy a samo video horostajwoj.
1: A niszto jeszcze pobrachuje, dżyż smoj runie przy przypowiedzinach hudźba. Klaudio so?
3: Hej, tuto tydzień mam znowa cześć hudźbu za dżęsniejszy wieczor zestajić, tak mam serbsku hudźbu skupiny Astronaut za was, Milena Wočarec, spiewa Niewedra.
4: Tysm jahres runa, to si zaspiewam in Rianne, spiew. Sam ludka tu na wódce siedzi, słońce bruchy liczu, a so wiesel.
3: Dej rock nie sme pobachować, tu i słyszycie skupinu Nirvana ze spiewom Smells Like Teen Spirit. Katy Perry spiewa California Girls. To je mjestru im dżęsniši hudźbny přelad. Najprede pak nua doba za hudži. Woni maja spiew Zvote morja za was. Vele vesela.
0: Zadkula.
5: Šo tamne?
6: Ja vostudve.

0: Tema dženca, nawuknjenje serbskeje rěče, k tomu smo se Linu a Malona do studia přeprosowoj, wona je saj menujce serbsce wuknowoj.
1: Wulki a ważny faktor za nawuknjenje rěče je input. Ale wieso treba stěž doš skwadnošću rěčstwa nawożować?
0: Haj, jeda so pola waju doma serbsce rěčało?
2: Nie pola me nic.
3: Also pola me tež nic. Also jako mój nan tež może serbsce rěčać, ale mes nas doma so nie so serbsce rěčo.
1: A jak to potom za waju byše, je to za waju dosahało w szuli serbsce rěčać, albo jeszcze przede tyś, że rekli w bystowani snać, a jak husto staj tam swa serbsce rěčało?
2: Hej, also zame by to szonkusk napinac, tyś za domiac narogi a dajke wice, ale hej, also da zakonana szula jest dzieci też dla 2 plus koncept też unterstützt podberał. Hej, ale co byś jeszcze da immer da trua praszena?
1: Jak usta jeszcze to z co potem ryczało?
2: Also ja no jest w Wutschbu, w hej, serbszynu, a bon w matematiku, a wicnie Wutschbe kusk.
1: A jak byś opowiadał, to znaczy, tak jak w szuli z przeczelem i z cywa jeszcze nic zakładnie szuli?
2: Nie, tam jeszcze nic.
1: Okej, okay, Malona, jak by opowiadał?
3: Also, ja jestem jenosz w serbsku wódźbu, serbsku ryczał na zapoczatku, a potem, gdyż jak ustawę wódwam, also wódwał, albo, vielleicht, hi.
2: Hi.
3: Sym ja tam wiele serbskie przeczele miał, a potem sym ja z tej kus serbsku ryczał, a to mi echt wiele pomał. Ale nic jenom ještě vokáble také v hůčbu, co nuc prügovat stáč, sondern tež ještě čečele také v Freizeit.
0: V
3: slovanou času. V
0: slovanou času, je také nedom kus naše příšadne praše, no. Menu se čeho také jen dyb kmili, když čeho za vás budne nie, zovo započínače v pohodě serbsce ryčeč, also deaktivne tun ryč vodcama vůžič a nic jenom v hůčbe. Herr Stöber, am Sander, am Pumauer.
3: Also, bei mir ja einfach, du bist Männer, du wirst Radwohrer, der Kruschitzach, Bro. Du bist für Kruschitzach, machst du halt Wille. Es wohl mir, kisch jenoch, selbst der Ritschi, also wirklich, dich Konstantin ja, du ja, dann, also, hi, dann dürfe ich das selbst der Ritschi, also, dann, dich, angesprochen worden warst, für selbst, aber dann, du Wille Ritschi, also, du einfach Jara Wille Ritschi, potom du da nutzt, du hast deine Stadt, das ist der, Luigi selbst richtig, hey, kein Nachtschikwatz ist sauer nix Weibo über Kruschitzach.
1: Was der Game Nachtschisch nicht gack, denn nur so wann ihr kto mu Projekt das selbst richtig na wo joach. Also, hey, denn gack da bald wo bald.
2: Hey, weil er mir bitte du Dück eigentlich hackens dich ja so meinem Chatcher Kianum so meine Psych war, hey, dann sind wir bon Sapotchen z ním. Krok po kroku, kusku ja serbs rytsche, heiratet. Hej, tak w swobodnym czasu z niekami przeczelami kusk, ale nie tylko, hej, nic tak po prawdzie.
1: Potek im pola woboj z was, je wąs woszecz tu dybk, to rytsche ja nieszisze w szuli, aber tak, ale skiery, hej, w swobodnym czasu z przeczelami, albo z ludźmi, z kotrysz morza im serbsce. Jak da byś to znaczysz za was? Muszę słyszeć, ile na twoje starsze wobaj serbscy nie może taj? Malo no pola ty by jenoś twój nan. Ja to za was na no, a zbyś to za wasze starsze znaczysz, nidzie jen dybk su woni troszku serbscy nauknęli.
2: Also moje starsze nie tylko nie rycza serbscy, bo tak, also to może hej, po wokable nie tylko, ale te to jara Podpora, ale nie tylko hej, nie może tak wirklich serbs ryczać.
3: Hej, also po mnie to einfach, bo ja macz mi nic to praszał, też to ten wokabel nie znaje, a potem sobie ja da kus pomał, albo też ja to znaje im überhaupt, sobie ja to prawo hej, to a to, tak a tak ryczy, a hej, ale will ja co nic.
1: Okej, no hej, a po przysiądnym spyły ryczymy pod tą wotą, gdzie wóz w waszym szednym dniu serbsku rycz nałożujecie.

0: Gdyż rycz wuknie, słysza jedna wiec przecok domu, zmyki czynić. A drugi pytne, że to też hakle troszkę pożyszo.
1: Po sobie, gdyż lita długo przeswyczajne słowo używasz, a co potem, a potem ty winieś to praje, ty wiesz, co to poprawne, że cele drugie woznamienia.
0: To je po takim wokom mi, gdyż bych najraczej jeszcze raz wszystkie rozmowy minionych lat zmieniła, bo zmieniła.
1: Ale również taka sytuacja słyszenia przywuknione serbszczyny wiedzą też k tomu. Hej, a my mamy nie tylko jeszcze nikotry praszne na was. Na przykład hać się uzyjemy, że to kompletnie w opak zrozumieli albo wyprajeli, a no hać wam tam nikotry takie. A tak nie noszę nic pana.
2: Hej, a tak przedeta szła, joe, jo mi Hanna praszał, sym ja na, also jo aufgeregt, stotta się Amerika.
0: Na piatę.
2: A ja sym, smusel, sym ja na piatę, also angetrunken, ale hej, to sym ja einfach popak zrozumiał. Hej, genau.
3: Hej, ja nutko, nie mam żadnych konkret,
0: Przykład.
3: Hej, tak, w szynnym dniu einfach sytuacja dziesię, bon, hakens, potem zum Kontext sehe, dass es Romane Dwari, aber hei, Sobodusa Watschon, etgar, dass Braue Show, hei.
0: Hei, Snatch, du schwamm dann nicht zu nutzen, aber ne, so Baratko, alle Macho, was Nana, wo Prodje, jenes Woa, Gottrisch, wo Prodje Schätze sammeln, die Charte, zählt noch, wam Snatch dich nutzen, aber ne, du Macho Schätze, dass du Chelsea Charte, ob Schätze, dass du Boot nicht schon.
2: Also mit uns Männer, Chetschiwa, jetsch, a jetsch, Schätze, will, hi. Also wirklich, hi. Huster mit und damit und Smilk, Panne, also Stau, Staue,
0: hi,
2: schon. Einfach, aber da ist ja noch ein Problem, was mein Jasek damit so vorher eine Nähe mit dem Bekommen.
0: Da haben wir einen Zug für Jasek.
2: Hi, genau.
3: Hi, da, ja, vor allem in der Kurs der Partiestag, aber da haben wir sie, die ich schätze, ich schon mal, da haben sie, nie, dom, ja, przecież się ma przemyslić, ten rozczym jest bo żel albo jack.
0: Okej.
3: Ja też la, ale hej.
0: Hej, co le rozczym do słowa, bo prawo samo nasi by było znamieniu?
1: Hej, hono to nawa patrz, no. Hej, bo staj pak netko tu, ahi, że na jednym jara dobrym niveau za serbsko wuknia, co chyba raz prajwa, a to lach, samo raz wotwaj wytycz, hacz maczas na no jeden tip za ludzi kocisz, co ja netko serbsko na wuknicz.
3: Hej, aby prajwa rytsze einfach, a netczyn, czy się żane bo, so może czy smilki czyn, stokisz, ja się myślę, że tun wetschidze, so einfach wesseli, dusch, serbsko rytsche, a hei, von zu des Milki des Scheune.
2: Hei, genau. Chincha einfach, Ritschitsche Serbste, Matsche Westerlo, aber dann doch schon Beji einfach, mal beim.
0: Hei, gestern prädet dies noch so, Schelli, ihr habt so eine Eskere, was aber, potom przekusać też, że też wotun dybk, ja to netko zrozumiem, a ja to netko ryczu, ja mogę poprom te wokabule, wotekim celer noro ryczeczka, so, wone to brune praje, woj.

0: Eno kopańcy, sobotu 3 oktobra. W Stornaczodzin Cicecci wubedżuja so Ralbiczanscy koperio, w nowym mieście Szprejawo w okresny pokal. Dzień potem smedja Nebelczanscy rajachio z Bałta witać, tam so to Runia z dybkom Stornaczodzin Cicecci zawizda. A tydzień na to czeka na serbski derby, Rabosce czekaja doma na przeciwników z Nebelczic, zakop tam po podniowiciach.
1: Zadkula! Zadkula!
2: Tu, sym doma!

0: Во чежах псисвој јенјенја, болеч пошув, во чежах псисвој јенја, сербске рече сме дженца ижо китро веле речели, а теж во можних проблемах а зминах в шули.
1: На тутох можних зминах джува актуалнја Сербски институт, респективно твори заквад за то, зомуо со на тим джувач.
0: К тому преведу евалуацију, потеким вопкечбуја а анализуја стау а чеже в књацох шулерју.
1: Krzysztof Berschin żywa sobą na tym projekcie, a poeda wam wiac.
2: Ewaluacja nie tylko, że już 4 lata bieży, ale był tutaj czas, jest to wyzor w obszarna zbiorka korpusowego materiału na homadziwa, kotraż dobi się nie tylko wiadomości wyodnoczyć, kotraż będzie we przychodzie służyć jako zakład za przedziewanie wódźbnych planów, albo jako zakład za zwłóczowanskie typologie, za wówiwanie nowych wódźbniców, do też my nie tylko widzimy, gdzie są te neuralgiczne dytki, jeżeli to tak mianować z tym wuknieniu Sarpszyny, na przykład kotre czerze mają kocisz od doma Sarpsze wuknu, a dobra wopknieżyć tutu pisowną Sarpszynu, kotra szkaś wiemy, co od wopkanochycznej Sarpszyny, kiedy trochę zeznała. Inaj się czerze mają potem dłuższego kocisz Sarpszynu, jako ja nie tylko prają cudzą rzecz wuknu, tuto rozdziela, dabymy sej my, jako Sarpska towarzyszność, Sarpsy Wuczechio, a tak dalej wiedomy być, żebychmy ten system kubwanski, a tu wódźbu Sarpszyny polepszyli.
0: Po takim na reformach raz praju so dziwa, a wustytki możemy potem znać w niektórych latach też wopkieć bołać.
1: Przyjemy przy tutym ważnym projekcie wyzor wiele wuspycha.

0: Serbski dekanatny kruszk wabi nuch czwonu. A tuż smój so praszałaj, jak da z dekanatnej młodzinie tu chwilnie wupada.
1: Tu iż prynie praszyny na referentku za młodzinskie dżo Luciu Szkodzinu. Na czym po jej mininu zależy, że runie czeszko nuch ludzi za skupinu zdobyć.
2: A ja nikt nie poprawiła, że to runie nikak czeszo. To cele normalne, że dawe tam je na wystas fluktuacja, no te modlosne te du na wukubanie, na studii, sowożenia a tak dalej. Tak mu stajne za nowymi ludźmi pytamy. Also poprawam każde lito, ladamy jaki kruszk so runie wuje. A je na czeszo, a dyszyn za to nieke takie menuacz, to skiery, jo, so wiele modlosnych do cua nöwedza, so taki cuk z cua dawa, kisa zetka, bo wyry ryczy, a te cukwinskie poskitki za młodzinu przygotuje, a to ona mu nieke kusk ofensywni szawabimy.
0: A ja si myslu, druże, si potom dola tu jeden albo drugi myśli dekanatna młodzina, što so tam poprawom czyni.
1: A kotre nadawki na tebie czekaj, aż so pola kruszka sobu czynisz, a kiego czasa dobisz za to niekak zaplanować, jeszcze raz Lucia Szkodzina.
2: Hej, to wosady juwe rogyne, to im tyś menuje dekanat, no. A ta serbska dekanatna młodzina, to są te młodostne z naszych serbskich wosadów, za kotre są mia po tej subu zamówita. A ja mam mi po boku tu dekanatny kruszk, a to są te młodostne, kiedy chcesz się angażować, a przy zaradu, a na im subu pomaja. A to są poprom, also skoro już wosady skoro mamą mu subu stało, a te nadawki są cele szelake. Macz nie chcajbare, no, albo kuchni nie to pomanu, albo drude te im techniczne wice, kiedy są trybne, fotografować, albo stano im te tematyce, wenn sto wujewach tam mob zele inere lada ma sto so sakus do haji stim so undere chue hai duitze woblito so muset kamo so mach ma de projekte de psione sara do ano plano ali hab man mam mest dude de menche set ganiat is online zele botem steuerne tripne hai bon de de jedno die sara do ane jes mo so beso veseli mo jes ušeni kak pudla ale to kuje sam rosuji kelko časa von wo brauche so investuach muje.
0: To wszako docela tak szpatnie nie klinczy. Jedno praszenie pak je nam jeszcze do myśli przyszło, gdyż są dziel kruszka, co może pola kruszka w oprawdzie tworzyć albo też pohybować.
1: Czer odlaso z wida Lucie Szkodziny wudani nic jenaż na waszych zaradonach podla być, ale so sam albo sama z dzielom dekanatnej młodziny stać.
2: Hej, wieso máš jako kruško, te pravo sobu rečeč, no, temu postajt sobu, te formate, vláč, to hune tých modosnoch zajemuješ, to je hune náredže. Hej, ja bož odprázo sa to na kvíže pat hudaní nic je, no ješ na te zaradu a na pšinč, ale v upravdže jen žil to obuč, dokáž jen dojšťo k tomu naukne, hač nek nastupajú organizácie, abo jen sa vieso tý ze svojské vieru celý inak rozestaje, když je napríklad také nocné modene sobu organizuje. A vieso jen tý žil, tý vulkotný je zromadnosť, kýž mu tý mamo jako kúšk.
0: Ďakujú Lucii Szkodzinej a slanotlama, nič tu škúli, ničko zájim v kúšku sobu skutkovať.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Krótko dođes hačiš nitko hižo mamy, a Dorika za naju zoje čas so rozžonovač. Ale nie prajmy, albo czekaj, nie prajmy, bożemy, prajmy, bożemy, ale na zasa widzimy, dokąd smo ja, aha, na przyszłym tydzień zasa w studiu. A to jest zajmowy temu.
3: Menujcy nasza tema przyszłym tydzień ja Harry Potter, wszak oswyczy litza, prynny film Harry Potter, becha 20 lit, dostanemy no serio Harry Pottera, ale wiatr o tym zonicze potem przyszłym tydzień jeszcze.
2: Jara nostalgiske musowanie zawieszcze. A za tym...
3: Jeliście porany słuchali, jedną czemu dżęca na żenizmy mogli wobec menujcy Germusze, a tu już poladajcie znać raz na Insta w przychodnych dniach, budzie tam jeszcze nieco k tomu przyjąć, a tam namakać jeszcze jedną wszystkie Germusze w jednej liścini.
2: Z tym drugą noc.
3: Bożemy!
0: Zadkula.
4: Moja żuma.